kuna wana mwense, kodi mukadzo kuti uwana na udidi wa kukala na tanzi? Mukadzwa lini? Dzwani kuti kukala na tanzi mkwa kufunika kune kwene kuna imwe wana. Tangura mukasaya tanzi, dzinganese kukala kukondwa, ndipo munga pfatsilini na dzwindu dzwa kudeka dzwa mudzwiripo. Maka maka, munga shirilini dzwindu dzwa imwepo mba dzwifuna kushita. Ndiri kulewa dzwa kusenzeka. Dziwani kuti mwana aliwense ana udidi wa kukhala na shakudya, kukhala pamuyi na kutambira thandizo lolapi dzikafunikira. Ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mpsakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo lakupambulika nthangwera iwo amfunika kulemekezedwa ninga mwana aliwense ayayikulu akwinango ninga pomwe tingachitire na wana omwe alibe kulemala.